0: Ne, ne, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Ne, ne, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Ne, ne, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę to kiedyś tam dobre.
0: Ne, ne, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Ne, ne, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Ne, ne, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę to kiedyś tam dobre.